Anis jeden padły! Eplinie! To się zepsuł! Zięła pagarda żluzy! Numer żołnierzy insistencja na pekaria!